0: hity pełne słońca.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: Piątkowy poranek, czas start. Jest 10 dzień lipca, godzina 6. Wiadomości przed nami. Zaczynamy.
1: Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie incydentu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Domagali się oni wejścia do biura ukraińskiej firmy pod pozorem sprawdzenia, czy wspiera ona Stepana Banderę. Policjanci zabezpieczyli nagranie z całego incydentu, które trafiło do sieci i wywołało falę hejtu na tle narodowościowym. Co jeszcze w tej sprawie mówią śledczy?
2: Zatrzymani usłyszeli zarzuty zniesławienia, nie przyznali się do winy. Jeden odmówił składania wyjaśnień, drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są w nim pomieszczenia firmie, która sprowadza cudzoziemców.
3: Analiza tego nagrania wskazała na to, że ono było wykonane celowo, świadomie. Uznaliśmy, że ta sprawa powinna być prowadzona z urzędu, bo z jednej strony miała ten taki charakter publiczny, a z drugiej intencja autorów tego incydentu i tego nagrania, by umieścić to w internecie, gdzie pojawiały się treści kontrowersyjne dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Było takim działaniem świadomym, braliśmy pod uwagę ważny interes społeczny.
2: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Właścicielka ukraińskiej firmy, do której próbowali wejść podejrzani, również zgłosiła sprawę policji. Wobec mężczyzn zastosowano dozór policji oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
1: Stany Zjednoczone nie przeprowadziły tej nocy nowych uderzeń na Iran. Jak przekazali przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, obecnie priorytetem są rozmowy dyplomatyczne i negocjacje na szczeblu technicznym dotyczące porozumienia nuklearnego. Według serwisu Axios w mediacje między Waszyngtonem i Teheranem zaangażowały się m.in. Katar i Pakistan. Źródła podają, że po dwóch nocach ataków USA wstrzymały kolejne uderzenia, by stworzyć przestrzeń do deeskalacji. Jednocześnie administracja Trumpa podkreśla, że utrzymuje gotowość do wznowienia działań militarnych, jeśli rozmowy nie przyniosą efektu.
0: Sprawdzamy, jakiej pogody możemy spodziewać się w ten piątek w Toruniu. Od samego rana na razie około 14-15 stopni na termometrach. Bardziej pochmurno, w ciągu dnia powinno się nieco rozchmurzyć, ale także niewykluczone są przelotne opady deszczu w naszym regionie. Maksymalnie na termometrach ujrzymy dzisiaj 21-22 stopnie Celsjusza. Najlepszy, bo piątkowy poranek przed nami. Moi drodzy, budzimy się i zaczynamy od naprawdę dobrych rytmów na antenie Radia Gra. Velvet Chemistry, Oliwia Ciszewska. Gramy!

prawie 10 lat temu, kiedy Despacito królowało na listach przebojów. Kto tego nie śpiewał, kto do tego nie tańczył, niech pierwszy rzuci kamieniem. Albo lepiej nie. Nie, mamy piątek. Niech będzie dzisiaj na spokojnie, dopóki się nie rozkręcimy. A rozkręcimy się już za chwilę, patrząc w nasz kalendarz. Szukamy okazji do świętowania.

Gramy i świętujemy od samego rana, 10 lipca. Kto to dzisiaj jest w kalendarzu? Proszę bardzo, Amelia, Filip, Alma, Aleksander, Daniel, Antoni i Aniela. Najlepszego, to wasze imieniny. Dzisiaj wśród świąt nietypowych mamy takie połączone ze sobą święta. Dzień Nikoli Tesli, Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. A dlaczego połączone? No bo pomyśleć, że gdyby nie Tesla, to nie byłoby Dnia Kebaba i Frytek. W końcu, co by zasilało te wszystkie lokale? Smacznego!

0: 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
2: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
3: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
2: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
4: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
5: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
6: Bo jest tu Politechnika.
7: Bo jest Politechnika Bydgoska.
8: Bo jest Politechnika Bydgoska.
9: Politechnika Bydgoska.
10: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
11: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
12: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
13: Uczę się włoskiego.
12: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
15: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
16: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
17: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
18: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
19: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
20: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
21: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
22: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Po reklamie.
25: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, rozbudzamy się od samego rana, żeby ten weekend był jak najpiękniejszy. No i szukamy również planów na najbliższe dni. Jeżeli macie ochotę wyjechać nieco poza Toruń, to już jutro od godziny 14 w Płużnicy odbędzie się 23. edycja wydarzenia Dzień Konia. No i oczywiście, oprócz koni, których będzie bardzo, bardzo dużo, będzie także strefa rodzinna, a tam, uwaga, zawody Hobby Horse dla dzieci. Jeżeli nie wiecie co to, to taki koń na patyku. No i widzicie, wystarczy tylko patyk, głowa konia i można się pobawić.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Mam nadzieję, że niczego nie przeskrobaliście i nie musicie teraz mówić sorry papi. To przed chwilą wybrzmiało na antenie Radia Gra. A co jeszcze przed nami? Lady Punk między innymi zagrają nam przed godziną siódmą.

0: Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
14: Sprawdzamy, jakiej pogody możemy spodziewać się w ten piątek w Toruniu. Od samego rana na razie około 14-15 stopni na termometrach. Bardziej pochmurno, w ciągu dnia powinno się nieco rozchmurzyć, ale także niewykluczone są przelotne opady deszczu w naszym regionie. Maksymalnie na termometrach ujrzymy dzisiaj 21-22 stopnie Celsjusza.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
15: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne słońca na antenie Radia Gra, a tymczasem jeszcze przed godziną siódmą, może na dobrą pobudkę, powiem tym wszystkim, którzy tak jak ja zasnęli wczoraj wieczorem i nie obejrzeli do końca meczu Francja-Maroko. Francja wygrała 2-0. Mogło być więcej, ale to taki najniższy wymiar kary, jak to mówią eksperci. Francja zagra w półfinale ze zwycięzcą kolejnego meczu Hiszpania-Belgia. Będziemy śledzić, a więcej szczegółów sportowych jak zwykle u nas o godzinie siódmej w serwisie sportowym Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Coraz bliżej siódma, wraz z nią kolejne informacje oraz garść newsów z kosmosu. Bo tak, zaglądam tam również na weekend. Sprawdzimy sobie, czy mamy się czego obawiać, czy może jakaś dobra wróżba przyjdzie na weekend, czy może jednak trzeba będzie postarać się i pomanifestować. O tym więcej już po siódmej, a za chwilę raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten noc.

0: Skurczę łydek.
1: Biorę magnes i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
4: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Po reklamie.
8: Mamy piątek, 10 dzień lipca, godzina 7 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
9: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport o poranku. Ponad 15 milionów złotych będzie kosztować miasto modernizacja 4 budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Rolniczej. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Zakres inwestycji to m.in. termomodernizacja, wymiana dachów, okien i drzwi, nowe instalacje czy wykonanie centralnego ogrzewania. Zakończenie prac planowane jest do końca przyszłego roku.
10: Gmina miasta Toruń konsekwentnie realizuje program mieszkaniowy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne są zasoby komunalne. Stąd też staramy się ten zasób i powiększać, a przede wszystkim modernizować do pewnych standardów. Wiemy, że kolejki są bardzo duże, jeżeli chodzi o ten zasób. W związku z tym prowadzimy aktywną politykę w tym zakresie. Zresztą to, co wynika z tych naszych badań wśród mieszkańców, jednym z głównych problemów w Toruniu to jest kwestia mieszkania.
9: Mówił Rafał Pietrucień, zastępca prezydenta Torunia. Teraz mamy jeszcze informacje dla pasażerów MZK w związku z przebudową ulicy Kościelnej w Papowie Toruńskim. Od najbliższego poniedziałku, 13 lipca do końca tego miesiąca, autobusy linii numer 142 na terenie gminy Łysomice będą jeździły objazdem. Sprawdzajcie dokładnie rozkłady.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Lekarze domagają się konkretów. Z wczorajszych rozmów w Ministerstwie Zdrowia właściwie nic nie wynika. Chodzi o reformy w szpitalach, które pozwolą na wyeliminowanie nieprawidłowości w lecznicach. Spore emocji wywołał pomysł, by lekarze zostali zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Takie rozwiązanie może mieć negatywne konsekwencje organizacyjne.
12: Może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych. Ministerstwo tę uwagę przyjęło. Konkretów nam zabrakło.
9: Mówił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: To jest raport sportowy, zapraszam. Francja awansowała do półfinału piłkarskich mistrzostw świata po zwycięstwie nad Marokiem 2-0. Przewaga Francji bardzo wyraźna. Maroko tak naprawdę celny strzał oddało dopiero w 83 minucie gry. Przez długi czas ofensywne akcje Francuzów kończyły się skutecznymi interwencjami bramkarza Bono. Obronił na przykład rzut karny Mbappé, ale lider trójkolorowych w drugiej połowie strzelił swojego gola. Kilka minut później wynik ustalił Dembele po podaniu Mbappé. Wiele osób uważa Kiliana za dyktatora, który myśli tylko o sobie. Prawda jest jednak taka, że jako kapitan daje on przykład również swoją postawą na boisku. I to nie tylko dzięki zdobywanym bramkom. Co więcej, pobił mój rekord występów w reprezentacji. Czy to nie wspaniałe? A to był selekcjoner Francuzów Didier Deschamps. Jego licznik występów w drużynie trójkolorowych zatrzymał się przed laty na 103 meczach. Mbappé ma już 104.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
9: Choć dziś na termometrach ma być do 22 stopni, to później znowu pojawi się silny wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu. Na niebie dzisiaj sporo chmur, jest szansa na chwilowe przejaśnienia. Niewykluczone, że w drugiej części dnia parasole mogą się przydać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: Dobra energia o poranku to podstawa, dlatego pamiętajcie o śniadaniu. No i oczywiście trzymam kciuki za tych, którzy nie chcą się dzisiaj spóźnić do pracy. Już po 7:00. A zaczynamy miłymi wspomnieniami z serialu Przyjaciele. Oliwia Ciszewska, gramy!

0: Mundialowy utwór Shakiry przypomina mi o tym, że niestety moja magia jakoś w tym mundialu nie działa. Próbuję przewidywać te wyniki, no ale nic mi nie idzie. Idzie mi za to, mam nadzieję, przewidywanie wam nieco kolejnego dnia. W ogóle przeczytałam dzisiaj rano takie bardzo ciekawe zdanie na temat tego piątku. Kiedy księżyc znajduje się w hedonistycznym byku, a słońce w karmiącym ranku, łatwo o zaspokojenie. No, zaspokojenie tygodniem pracy jesteśmy z pewnością. Na inne zaspokojenia przyjdzie czas. Jaki to będzie piątek dla zodiakalnych bliźniąt i ich otoczenia? Otóż może być ciężko przekonać takiego bliźniaka do zmiany zdania, dlatego gwiazdy radzą, aby nieco wyluzować, by nie robić sobie wrogów z błahych powodów. Zodiakalnemu raczkowi z kolei może zależeć na uznaniu innych, warto więc się dzisiaj otoczyć przyjaciółmi, rodziną i spędzić więcej czasu z bliskimi, których przekonywać do siebie przecież nie trzeba.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Wyczekiwany piątek przez wielu, no i hity pełne słońca na dobry początek tego weekendu. Już myślimy o tym, co będziemy robić w weekend, ale maturzyści przejmowali się w tym tygodniu najbardziej wynikami matur. No i najbardziej sławny maturzysta, pan Józef, 87-letni rekordzista w Polsce, który już po raz trzeci podchodził do zdania matury, niestety ponownie jej nie zdał. Jest rozgoryczony, jak sam mówi, oni krzywdzą ludzi, no i prawdopodobnie będzie się odwoływał. Panie Józefie, proszę się nie załamywać. Arkusze mogą się zmieniać, ale determinacja w panu jest naprawdę niezmienna. No to co? Do 4 razy sztuka.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec 1, Polna 4.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
8: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
9: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
10: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
9: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
11: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
12: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest tu Politechnika.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest Politechnika Bydgoska.
16: Politechnika Bydgoska.
17: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
18: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
19: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
21: Po reklamie.
22: To jest

0: Kochana Bletka na antenie Radia Gra śpiewała o dwóch dniach, a dwa dni wolności przed nami. W końcu już za chwilę będziemy mogli odliczać godziny do rozpoczęcia weekendu. Ale zanim to, wspominałam już o maturach i tym najbardziej sławnym maturzyście w Polsce, ale jeszcze muszę pochwalić maturzystów z Torunia, ponieważ ich wyniki są naprawdę zadowalające. Jesteśmy dość powyżej średniej. Najlepiej uplasowały się wyniki Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, choć nie we wszystkich przedmiotach. W języku polskim i matematyce królują, jednak język angielski należy do pierwszego LO. No i co najważniejsze, Toruń również góruje nad Bydgoszczą. Nasze wyniki były po prostu lepsze.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Milky, Just the Way You Are. Tak o poranku budzimy się razem. Jeżeli musicie gdzieś być o godzinie 8, to warto już pomyśleć o wyjściu z domu, a w drodze będzie wam towarzyszył m.in. zespół Kult, bo ten pojawi się jeszcze przed godziną 8 na antenie Radia Gra.
1: Reklama.
2: Dorimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
14: Choć dziś na termometrach ma być do 22 stopni, to później znowu pojawi się silny wiatr, który będzie zwiększał nam odczucie chłodu. Na niebie dzisiaj sporo chmur, jest szansa na chwilowe przejaśnienia. Niewykluczone, że w drugiej części dnia parasole mogą się przydać.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra Toruń o poranku. A dobre wieści potrafią naprawdę zrobić dzień, dlatego zachęcam was, abyście przeglądali jak najczęściej naszą stronę gra.fm, gdzie tych dobrych wieści mamy nadzieję przekazywać wam jak najwięcej. Jak między innymi ta, że ruszają wyczekiwane prace nad remontem mostku przez Drwęce w Kaszczorku. Wkrótce wejdzie to w fazę realizacji. Na razie są oferty, no ale jeżeli są chętni do remontu, to miejmy nadzieję, że ten rozpocznie się jak najszybciej. Przeprawa jest nieczynna ze względu na jej zły stan techniczny. No i według planów oraz umowy inwestycja ma zakończyć się do 30 listopada. No może jeszcze w te wakacje nie przejdziemy i nie przejedziemy przez kładkę, ale w następnym roku być może się już to uda.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Przyjemne letnie dźwięki towarzyszą nam jeszcze przed godziną ósmą, a o pełnej jak zwykle kolejna dawka informacji. No i może niektórych to nieco bardziej obudzi. Do kawusi idealnie raport Radia Gra już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
6: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
7: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Rusza ósma edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
10: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
11: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
12: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
0: Godzina ósma już wybiła, czas na kolejny raport Radia Gra.
16: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na początek kilka słów o maturach. Jak wypadł egzamin dojrzałości w Toruniu? To sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Wrzoskowska.
17: Przyjrzałam wyniki z podstawowych przedmiotów. 60% to średni rezultat z języka polskiego. Najlepiej spisali się absolwenci.

0: absolwenci Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Średnia wyniosła 78%. Matematyka, tu wynik nieco lepszy, 63%. Świetnie spisali się ponownie uczniowie Uniwersyteckiego Liceum. Średnia to aż 94%. Angielski w Toruniu wypadł bardzo dobrze. Średni wynik to 83%. Tym razem najlepsi okazali się uczniowie pierwszego LO. Średnia to 97%.
1: Po więcej maturalnych statystyk odsyłamy Was na gra.fm. A teraz zaglądamy na budowaną ścieżkę rowerową w Tużnie. Zakres prac obejmuje również m.in. budowę punktu odpoczynkowego, także przebudowę zjazdów oraz dojść do posesji, ale też wykonanie oznakowania. Zgodnie z zawartą umową wartość inwestycji to ponad 771 tysięcy, a zakończenie robót planowane jest do końca sierpnia.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Teraz mamy informację o akcji służb wymierzonej w handlarzy fałszywymi lekami. Wpadło 12 osób. To licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani z kulturystyką i branżą fitness. Wszyscy to obywatele Polski. Grupie udało się zrealizować ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających sfałszowane farmaceutyki o czarnorynkowej wartości przekraczającej 15 milionów złotych. Zatrzymani publikowali w sieci wyniki badań, które potwierdzały, jaka jest w nich substancja czynna. Leki pochodziły z nielegalnego laboratorium. Przemycane były też z Chin, z Bliskiego Wschodu i z Indii.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam i na początek oczywiście Mundial. Francja wygrywa 2-0 z Marokiem i melduje się w półfinale. Kto będzie kolejnym rywalem Francji na Mundialu? Na razie nie wiadomo, ale na pewno będzie to wygrany dzisiejszego pojedynku Hiszpania-Belgia, który rozpocznie się o 21:00 polskiego czasu. W Japonii na turnieju Ligi Narodów grają nasze siatkarki i są coraz bliżej awansu do ćwierćfinału tych rozgrywek. Wczoraj stoczyły trudny bój z Amerykankami i skończyły się tiebreakiem i wygraną Polek 3-2. Dziś Polki ponownie wyjdą na parkiet w Osace i powalczą z reprezentacją Brazylii. Start meczu o godzinie 12:20.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: Co nas czeka dzisiaj w pogodzie w Toruniu? Na termometrach ma być do 22 stopni, jednak później ma wystąpić silniejszy wiatr, który obniży odczuwalną temperaturę. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury i niewykluczone, że po południu w naszym mieście parasole mogą się przydać. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia wzrosnąć.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: Skoro mamy dzisiaj piątek, to nic innego nie może nam pogorszyć tego humoru. Możemy za to posłuchać przyjemnej muzyki, no i nastawić się już na przyjemne kolejne godziny tego pięknego dnia i weekendu. Oliwia Ciszewska, zaczynamy z Roxette.

0: Beauty and the Beat, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj na antenie Radia Gra. Jeżeli już się trochę rozbudziliście, to dobrze, bo teraz temat ważny. Sondaże oceniające prezydenturę Karola Nawrockiego jest porówno. Z najnowszego sondażu wynika, że pozytywne działania prezydenta ocenia 48,1% badanych, a negatywnie 47,9%. No, różnica jest więc naprawdę minimalna. Wśród tych ocen pozytywnych i negatywnych też wszystko podzieliło się na pół, bo jedni mówią, że jest dobrze, drudzy, że zdecydowanie dobrze, trzecia grupa mówi, że jest źle, a trzecia, że zdecydowanie źle. Te grupy także są podzielone porówno. Czyli mamy klasyczny polski remis. Przynajmniej w tym jesteśmy zgodni.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

Light Me Up na naszej antenie i od razu przypomina się Eurowizja z 2018 roku. My teraz jednak nie o muzyce, a o ważnych tematach pieniężnych, ponieważ mamy dobrą informację dla wszystkich spłacających kredyty. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiedział ostatnio, że możliwa jest obniżka stóp procentowych już na pierwszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej po wakacjach. Informowaliśmy o tym już w naszych serwisach, ale warto przypomnieć, no bo skoro mamy powód do radości, to czemu nie? Sam prezes dodatkowo mówi o ostrożnych gołębiach w Radzie, czyli osobach, które są bardziej otwarte na obniżki stóp. Dla kredytobiorców może to oznaczać niższe raty, ale na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość. A najbardziej cierpliwe to muszą być nasze portfele. Na razie i tak przecież cięższy czas przed nimi. Wakacje!

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
2: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Słyszysz?

0: Alexa.
1: Ale jesteś zadowolony.
0: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Wakacyjne rano i dobrze budzimy się tak, aby energia pozostała z nami przez cały dzień do późnego wieczora, bo w końcu piątek, a w piątek w Toruniu dzieje się sporo na mieście. Warto się przejść, aby zobaczyć kolejną odsłonę nocnej straży. Jak co piątek w wakacje około godziny 21 przy kopcu można spotkać takich nietypowych strażników, którzy wyszukują pewnych arcyłotrów, piwożłopów i innych niecnych osób, które spacerują po starówce i czerpią z weekendu. To inicjatywa grupy Mistrzowie Toruń oraz Towarzystwa Miłośników Torunia. Ulice Starówki znowu będą pełne postaci strażników miejskich z dawnych lat. Będzie ciekawie, ale nie bójcie się. To tylko taka zabawa.

0: Run, Run, Riva to David Guetta i jego najnowsza propozycja na antenie Radia Gra. Przed nami jeszcze sporo muzycznych doznań, coś znanego od T-Love oraz coś lubianego i pozytywnego od Taylor Swift. Opalite pojawią się jeszcze przed godziną dziewiątą.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
6: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
5: Chodzi mi o te wypieki.
6: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
5: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Toruńskim Jarze. Czekają na ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Głodny? To dobrze! W Pigrzy niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
11: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Jak wyprzedasz, to w euro!
16: O reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
18: Co nas czeka dzisiaj w pogodzie w Toruniu? Na termometrach ma być do 22 stopni, jednak później ma wystąpić silniejszy wiatr, który obniży odczuwalną temperaturę na niebie. Na zmianę raz słońce, raz chmury i niewykluczone, że po południu w naszym mieście parasole mogą się przydać. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia wzrosnąć.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.

Hit pełne słońca na wakacje z Radiem Gra. A skoro o wakacjach mowa, to Iga Świątek zamieniła kort na rajskie widoki, które podziwiać możemy na jej Instagramie. Po intensywnym sezonie tenisistka wybrała się na wakacje, żeby odpocząć, naładować baterie. Wiadomo, dość klasycznie dla niej spędza czas na Mauritiusie, a towarzyszą jej m.in. tata Tomasz Świątek oraz psycholożka Daria Abramowicz. Na miejscu oczywiście nie brakuje plaży, oceanu, ale też aktywnego wypoczynku, bo Iga zamiast tylko leżeć na leżaku, wybiera też spacery czy przejażdżki rowerem. Forma nawet na urlopie się przecież nie zrobi sama. Ja się tylko jednego obawiam, że po takich wakacjach to walka z własnym budzikiem będzie trudniejsza niż finał Wielkiego Szlema.

0: Coraz bardziej do kolejnego raportu oraz prognozy pogody w radiu gra, a muzycznie na naszej antenie pojawi się już po 9:00 między innymi Bon Jovi, a także zespół Suga Babes. Będzie się działo, zatem słuchajcie uważnie, bo za chwilę kolejna dawka najświeższych informacji.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
17: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
0: Mamy piątek, 10 dzień lipca. Godzina 9 wybiła na naszych zegarach. Czas na raport Radia Gra.
19: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Ponad 100 funkcjonariuszy otrzymało wczoraj nominacje na wyższe stopnie służbowe. Za nami święto toruńskiej policji. Była oficjalna uroczystość, życzenia, odznaczenia, ale także piknik dla mieszkańców na bulwarze filadelfijskim. A czego policjanci życzą sobie z okazji ich święta?
20: Spokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich.
21: Myślę, że przede wszystkim

0: myślę, że no nic nam by się nie układało.
1: Ja uważam, że takiego może spokoju, takiej więcej radości, żeby było, życzliwości ze strony też społeczeństwa, przede wszystkim do naszej formacji, bo nasza służba no nie jest łatwą służbą.
2: Mówili toruńscy i wojewódzcy policjanci. Zmieniamy temat i teraz kultura. W Teatrze Muzycznym w Toruniu odbędzie się dzisiaj polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie kultowego filmu.
3: Mam na imię Maria Władyko i gram w tym spektaklu Olive. To mój pierwszy spektakl, ponieważ wcześniej występowałam w na przykład Teatrze Wybrzeże, ale to z Młodzieżowym Domem Kultury. Olive to jest dziewczynka, która bardzo by chciała zostać Miss w wyborach. Ona jest takim słoneczkiem w sumie w rodzinie.
2: Przypominamy, premiera już dzisiaj.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Naprawa systemu ochrony zdrowia podzielona na etapy. Jednym z nich mają być nowe mapy potrzeb zdrowotnych. O planowanej reformie jeszcze dzisiaj rozmawiać mogą liderzy koalicji rządowej. Co będzie w tych nowych mapach?
5: Na przykład mniejsza niż teraz liczba oddziałów położniczych. Pomysł jest taki, by pieniądze miały zapewnione szpitale, w których rocznie jest co najmniej 700 porodów. Jeśli jest ich mniej, pieniądze byłyby gwarantowane tylko, gdy jest to jedyna porodówka w okolicy i to byłyby pieniądze za gotowość personelu. W podobny sposób właśnie za gotowość finansowane będą mogły być oddziały pediatryczne w małych miastach.
2: O tym mówił Michał Dobrołowicz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
2: Na termometrach ma być dzisiaj maksymalnie do 22 stopni, później jednak może znowu wystąpić silniejszy wiatr. A na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury i niewykluczone, że po południu popada przelotnie deszcz. Ciśnienie atmosferyczne będzie wzrastać, warunki biometeo są obojętne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
8: To już ten moment, to już ta chwila. Musimy się pożegnać, jednak na szczęście nie na długo, bo słyszymy się już jutro w samo południe na antenie Radia Gra. Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś. Pa!

0: Niech ta piosenka będzie dla nas pięknym prognostykiem tego, co nas czeka dzisiaj wieczorem. No i w weekend oczywiście Joe Cocker Tonight w Radiu Gra w piątkowe przedpołudnie, parę minut po dziewiątej. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Postaram się wam przekazać same dobre fluidy, same pozytywne wibracje i oczywiście dużo dobrego grania. Tak jest plan na piątkowe przedpołudnie. Dzień dobry, raz jeszcze jestem z wami do 13, a to program Nieustające Wakacje w Radiu Gra.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
5: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
6: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
7: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
6: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Oni śpiewają: oszczędzajcie swoją miłość, a ja wam mówię, oszczędzajcie nogi, bo będzie wam się chciało dzisiaj tańczyć. Kygo, Khalid i Griffin w Radiu Gra Toruń. Oni już za nami, a przed nami dzisiaj wieczorem fantastyczny koncert toruńskiej orkiestry improwizowanej. Dźwięki miasta. Jeżeli macie ochotę usłyszeć dźwięki miasta, to zaglądajcie dzisiaj do pawilonu Paluszek na Rubinkowie i tutaj 20:30 zupełnie za darmo będą wam grać fantastyczni muzycy, którzy przez dwa ostatnie tygodnie towarzyszyli artystom, którzy tworzyli murale i przekładali na dźwięki, historię i klimat kolejnych dzielnic. Także moi drodzy, ludzie, można powiedzieć, w takim cugu, w muzycznym cugu. Jeżeli chcecie zobaczyć i usłyszeć, co nam jeszcze mają dzisiaj na wielki finał do przekazania, to zaglądajcie, pawilon Paluszek na Rubinkowie. Od razu mówię, wstęp wolny, nie potrzebujecie żadnych rezerwacji, po prostu przychodzicie i cieszycie się fantastycznymi brzmieniami.
1: Radio Gra.

0: Są piosenki, które wprawiają w ruch nasze stopy i to jest chyba jedna z nich. No nóżka tam drga, chociaż delikatnie to bryska i odbicie w radiu gra po 9:00. To tak naprawdę bliżej 10:00 już tak na dobrą sprawę. I z tego właśnie względu, jako że to przedpołudnie nam pędzi nieubłaganie, będziemy musieli się narzucić na mapę. Mapę pogodową i sprawdzić, co nas czeka w najbliższych dniach, w najbliższym czasie. No właśnie, najnowsza prognoza pogody. No i jakie będzie to lato? Jaki będzie ten weekend? Czy będzie dobrze, czy będzie niedobrze? Czy będziemy mieli powód do narzekania? Wiadomo, jakiś powód do narzekania zawsze się znajdzie, ale być może tym powodem nie będzie pogoda. Trzymajmy za to kciuki. Najnowsza prognoza pogody już za chwilę.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Torimpex, tani weekend, od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
7: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska. Mega paka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
0: Na termometrach ma być dzisiaj maksymalnie do 22 stopni, później jednak może znowu wystąpić silniejszy wiatr. A na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury i niewykluczone, że po południu popada przelotnie deszcz. Ciśnienie atmosferyczne będzie wzrastać, warunki biometeo są obojętne.
15: To jest Radio Gra.
16: Has for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: informacji na opakowaniu. Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
15: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
16: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Po

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach 11, a my w Radiu Gra wracamy do Was z kolejnym raportem. Posłuchajcie naszych dziennikarzy.
4: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Za nami święto toruńskiej policji. Teraz na naszej antenie wrócimy na bulwar Filadelfijski. Tam wczoraj odbył się piknik. Przygotowano wiele stanowisk profilaktycznych dla mieszkańców i odwiedzających.
5: Bardziej mi się podobało resuscytacja właśnie człowieka, reanimacja, jak właśnie ratować.
6: Jestem z dzieckiem, może bardzo dużo zobaczyć. Pojazdy, saperzy, symulator, dachowania, coś wspaniałego.
7: Fajnie to wszystko wygląda. Troszeczkę mam takie uczucie, że już jestem za stary, żeby tam sobie wszystko podotykać i trochę mi było głupio tam się zapytać o coś. Ale generalnie fajnie to jest organizowane i czekamy tutaj na pokaz jakiś jeszcze.
8: Fajnie tutaj. Dużo właśnie takich miejsc, gdzie można na przykład coś dostać, coś się, żeby sobie zrobić jakieś fajne wrażenia.
4: Dodajmy, że w toruńskiej policji służy około 700 funkcjonariuszy. A do naszej relacji ze święta policji będziemy jeszcze dzisiaj wracać na naszej antenie. Zmieniamy temat i teraz mamy informacje dla pasażerów MZK w związku z przebudową ulicy Kościelnej w Popowie Toruńskim. Od najbliższego poniedziałku, 13 lipca, do końca tego miesiąca autobus linii numer 142 na terenie gminy Łysomice będzie jeździł objazdem. Polecamy sprawdzać dokładnie

0: nie rozkłady.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Jeszcze dziś do Sejmu ma trafić wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. Prokuratura chce postawić politykowi zarzut złamania ciszy wyborczej przez zamieszczenie w mediach społecznościowych grafiki z wezwaniem do głosowania. Arkadiusz Myrcha tłumaczył się technicznym błędem. Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj możemy spodziewać się maksymalnie 22 stopni Celsjusza. Na niebie mieszanka słońca i chmur i niewykluczone, że w kolejnych godzinach parasole mogą się przydać. Ciśnienie atmosferyczne wzrasta.
2: Po 11:00 parę dobrych chwil. Już po naszym raporcie kolejny za godzinę, punktualnie w samo południe, a tymczasem punktualnie, jak to zawsze po naszych raportach, wracamy do grania. Wracamy i nastrajamy się na weekend, bo co prawda dopiero chwila po 11:00, ale weekend możemy czuć już teraz. Ten zapach już się roznosi w powietrzu. No, póki co kierujemy weekendowe atrakcje do dziewczyn, ale panowie, wy też przy tej muzyce możecie bawić się pięknie. Cyndi Lauper na początek.

0: Może to jest wasz rekord? Rekord tańca? Tańczyliście całą noc i nie schodziliście z parkietu ani nawet na chwilę? No to śmiało, pochwalcie się tym. Zaglądajcie na naszą stronę internetową. Cały czas szukamy wakacyjnych rekordzistów. Wasze rekordy mogą trafić do nas, do radia, więc czekamy na zgłoszenia. I pamiętajcie, nie liczy się tylko wynik, liczy się pasja, liczy się wytrwałość, liczy się historia, która stoi za twoim wakacyjnym rekordem. Nie ma znaczenia, czy to było bieganie, czy to było jedzenie, czy to było spanie. To może być, słuchajcie, właśnie rekord spania albo głaskania piesków, czegokolwiek, co wam tylko przychodzi do głowy, cokolwiek, co działo się w wakacje. Jeżeli macie jakieś ciekawe rekordy, to zaglądajcie na naszą stronę internetową i koniecznie się nimi dzielcie, a my chętnie waszym rekordem podzielimy się z całym światem, ze wszystkimi słuchaczami Radia Gra. Więc śmiało zaglądajcie na naszą stronę internetową. Czekamy na wasze opowieści.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Bosch Media Expert.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Domo

plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki.

0: czwartku wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro!
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut tak pięknie śpiewa tutaj na koniec, że aż głupio mu przerywać męskie granie orkiestra i nareszcie w Radiu gra Toruń. My natomiast nareszcie, no już prawie, doczekaliśmy się weekendu. Piątkowe przedpołudnie trwa, niebawem popołudnie, a później to już wiecie, prosta droga do wieczora. A wieczorem możecie zaglądać do Laby. Laba Przystań Towarzyska zaprasza śmiało do siebie, bo tutaj szykują dla nas całkiem sporo chillu, okazji do tego, żeby sobie potańczyć. Najpierw strefa chill z DJ-em od 18 do 22 i dzisiaj DJ Pszuk będzie za to odpowiadał, a później impreza w namiocie pomarańczowym, charakterystycznym. Znajdziecie go bez problemu. DJ Szychul i DJ Pszuk od 22 do mniej więcej 3 będą robili wszystko, żebyśmy nie schodzili z parkietu. Sobota i niedziela, można powiedzieć, powtórka z rozrywki, także śmiało zaglądajcie do Laby od godziny 18. Dużo dobrego chillu tam na Was czeka.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
7: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
8: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
17: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
2: Zmywarka Boży za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj możemy spodziewać się maksymalnie 22 stopni Celsjusza. Na niebie mieszanka słońca i chmur i niewykluczone, że w kolejnych godzinach parasole mogą się przydać. Ciśnienie atmosferyczne wzrasta.
7: To jest Radio Gra.

0: A gdy jest już ciemno, w radiu gra do tej ciemności absolutnej. Na dzisiaj mamy jeszcze całkiem sporo czasu, bo zachód słońca dopiero o 20:55, więc sporo jeszcze dnia przed nami. Mam nadzieję, że dnia raczej luźnego, bez wielu obowiązków, a nawet jak się coś tam przytrafi, to wiecie, będzie można to sobie przerzucić na przykład na poniedziałek. A co? Tymczasem nasi dziennikarze niczego nie przerzucają na później. Za chwilę, punktualnie o 12:00 usłyszycie ich najnowszy raport.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: Najniższe ceny. Lubię to.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
6: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
5: Chodzi mi o te wypieki.
6: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
5: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
7: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
8: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Well, well, welcome!
10: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
11: Pazura, co ty nam robisz?
10: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
13: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Co ty taki zakręcony?
15: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
14: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
15: Co? Tak szybko?
14: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
15: Czekaj!
14: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEB.pl.
15: Toruń, Lelewela 33.
14: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: I się doczekaliśmy, już 12 na zegarach. Samo południe to moment, kiedy sprawdzamy najnowszy raport.
19: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na początek mamy komunikat aleksandrowskiej policji o zuchwałej kradzieży koło dworca PKS, do której doszło przedwczoraj, przed południem. Do 78-latka stojącego obok swojej torby nagle podbiegł mężczyzna. Wykorzystując element zaskoczenia, zabrał jego własność. Na miejscu był też jego kompan. Ci mężczyźni uciekli. Łączna wartość poniesionych strat pokrzywdzonego przekroczyła 1000 zł. Okazało się, że za kradzieżą stoją 47-latek i jego wspólnik, 53-latek. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej, teraz grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Jak przekazała aleksandrowska komenda, policjanci odzyskali część skradzionych przedmiotów. Więcej o tej sprawie piszemy na gra.fm.
20: Kultura w Radiu Gra.
19: W Teatrze Muzycznym w Toruniu już dzisiaj odbędzie się polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie kultowego filmu. Musical porusza tematy rodzinnych relacji, akceptacji i walki o marzenia.
21: Mamo, czy to znaczy, że nie zdążymy dojechać na koniec?
22: Nie, Oli, spokojnie. Po prostu.
23: Nazywam się Agnieszka Pułszajska, jestem reżyserką spektaklu Mała Miss.
24: Są sceny stricte dramatyczne, grane niemalże filmowo, wymagające od aktorów takiej jakości aktorstwa, bardzo takiego pogłębionego. I to są trudne tematy i trudne sytuacje, natomiast one są przeplecione właśnie scenami komediowymi. Czasami jest to czarny humor.
19: Do teatru zajrzymy jeszcze dzisiaj na naszej antenie. Słuchacie raportu? Blokada pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie spowoduje utrudnień dla pasażerów.

0: Zajęcie wierzytelności to konsekwencja wyroku sądu i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer.
1: Agencja pracuje normalnie i zachowuje, tu cytat, maksymalny poziom bezpieczeństwa operacji. W praktyce dla nas oznacza to, że wszystkie samoloty są jak zwykle cały czas nadzorowane. Od momentu startu do lądowania dopytywałem, czy tak będzie dalej i dostałem zapewnienie, że tak, mimo problemów formalnych związanych z tym, że firma Pfizer domaga się od Polski ponad 6 miliardów złotych.
0: Do 8 sierpnia nasz kraj ma czas, by złożyć apelację od tego wyroku, dodaje Michał Dobrołowicz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: W tej już drugiej części dnia w Toruniu temperatura może nieznacznie wzrosnąć, maksymalnie do 22 kresek na termometrach. Niektóre prognozy mówią o tym, że w najbliższych godzinach może pokropić, a więc parasole warto mieć pod ręką.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: To jest bardzo piękny moment, fantastyczny wręcz moment, bo jesteśmy na półmetku piątku, a w zasadzie już tak lekko za półmetkiem, dosłownie za parę chwil weekend. Weekend, który będzie nam upływał pod znakiem sportu, ostatnia prosta mundialu, no cóż, mecz za meczem, nie da się tego ukryć, nie da się tego ominąć, dlatego u nas też muzycznie, mundialowo, Shakira i Burna Boy, tegoroczny hymn mundialu.

0: I z grupą Bonnie M życie od razu jest przyjemniejsze. Jak tylko zaczynają śpiewać, to człowiek się automatycznie relaksuje. Takiego relaksu życzymy wszystkim, nie tylko tym, którzy dzisiaj świętują. Ale jeżeli już mówimy o świętowaniu, to imieniny obchodzą 10 lipca Amelia, Filip i Alma. Wszystkiego pięknego wam życzymy. No i jeżeli chodzi o sławne osoby, które dzisiaj się urodziły, no to moi drodzy, mamy tutaj całkiem długą listę. Edmund Niziurski, Anna Czerwińska, Emilian Kamiński, Magda Gessler, Liber, Sebastian Mila, a z takich światowych gwiazd, no to możemy powiedzieć Nikola Tesla, o ile możemy go nazwać gwiazdą, ale w pewnych kręgach na pewno, no i Sofia Vergara. Także niektórzy z takimi gwiazdami właśnie dzielą swój dzień urodzin. A jakie są osoby 10 lipca urodzone? Przede wszystkim bardzo przyjemne. Ludzie chętnie z nimi przebywają, są towarzyscy, pełni dobrego poczucia humoru, no i przede wszystkim łatwo im znaleźć wspólny język absolutnie z każdym. Moi drodzy, no piękne macie charaktery w takim razie. Wszystkiego pięknego raz jeszcze wam życzymy. A przy okazji podpowiadam, co zamiast tortu warto dzisiaj zjeść, bo mamy nietypowe święto i to piękne. Niekoniecznie słodkie, ale na pewno smakowite. Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Myślę, że to wszystko warto ze sobą scalić. Także tort z kebaba, tort z frytek to może być całkiem smakowita opcja na imprezę urodzinową.
1: Reklama.
2: Dorimpex tani weekend od czwartku do soboty. Wątróbka drobiowa 3,99 kg, żeberka trójkąty 7,99 kg, ziemniaki młode 99 groszy kilogram, ogórek szklarniowy 3,49 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl. Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
3: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty.
4: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
12: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Czym jest miłość? What is love? O to pyta Hathaway od lat, a my wciąż nie mamy odpowiedzi. No chyba, że macie, to dajcie mu znać, niech już chłop po prostu nie śpiewa. Niech się dowie w końcu i my przy okazji też się chętnie wszyscy dowiemy. Słuchacie Radia Gra Toru, nie, tutaj podrzucamy wam hity pełne słońca, pełne dobrej energii, a przy okazji podpowiadamy, jak można spędzić wolny czas, jeżeli takowy posiadacie, a jeżeli macie dzieciaki, które są zdolne i chciałyby, no troszeczkę potrenować koszykówkę, to Energia Toruń otworzyła się na tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił. Bezpłatne treningi w Arenie Toruń czekają na młodych koszykarzy i młode koszykarki. Śmiało zaglądajcie, najbliższe zajęcia 13 lipca i w środę 15 lipca i w poniedziałek i w środę startują o godzinie 11. Polecam zaglądać na oficjalną stronę Energii Toruń, tam znajdziecie szczegóły tych darmowych treningów.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: I wiecie, trening treningiem, ale tam się można też dowiedzieć, jak bawić się piłką. A to potrafi być czasem bardzo przydatna umiejętność, więc zaglądajcie. Energia Toruń zaprasza przez całe wakacje do bocznej hali toruńskiej areny. A teraz sygnał do walki. Dub Dogs.

0: Piosenka idealna na piątek o tym, co się działo w zeszły piątek. No i żeby być może powtórzyć chociaż część tych atrakcji i szaleństw, które się wtedy działy. Trzymam kciuki, żeby wam się to udało. No i myślę, że warto też trzymać kciuki za prognozę pogody, żeby przez cały weekend nam dopisywała. Właśnie, co nas czeka? Sprawdzamy już za moment.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.
11: W tej już drugiej części dnia w Toruniu temperatura może nieznacznie wzrosnąć, maksymalnie do 22 kresek na termometrach. Niektóre prognozy mówią o tym, że w najbliższych godzinach może pokropić, a więc parasole warto mieć pod ręką.
12: To jest Radio Gra.
13: Zapraszam.

0: Bardzo przyjemne, takie wręcz masujące brzmienia Marshmallow i Ellie Goulding. To pod ten weekend powoli. Save My Love w Radiu Gra. Natalia Kawałek, pięknie Wam dziękuję za ten cały ostatni tydzień, a już teraz życzę Wam dobrego weekendu, fantastycznego weekendu. Ładujcie baterie, to nam się przyda na kolejny tydzień, żeby mieć energię, żeby mieć moc. Nawet jeżeli teraz się urlopowaliście i kolejny tydzień urlopu przed nami, no to weekend tak czy siak wiecie bardzo przyjemnie. Więc raz jeszcze wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudlińska, dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper.

0: sportowe i elektronikę. Empik.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: To jest piątek, 10 lipca, na zegarach 13. Czas na najświeższy raport Radia Gra.
12: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Miasto chce wyremontować 4 budynki zakładu gospodarki mieszkaniowej zlokalizowane przy ulicy Rolniczej w Toruniu. Koszt inwestycji to ponad 15 milionów złotych. Zakres to m.in. termomodernizacja budynków, wymiana dachów, okien i drzwi, nowe instalacje czy wykonanie centralnego ogrzewania.
13: Mieszkańcy wykwaterowani z ulicy Rolniczej otrzymali nowe mieszkania i poprawili sobie swój dotychczas standard, który istniał na Rolniczej dotychczas. Teraz będziemy mieć 44 mieszkania. Ich było o kilka więcej, bo tutaj powstają mieszkania, na przykład po 2 mieszkania na piętrze są z połączenia 2.
12: Mówiła Elżbieta Kowalska, dyrektor Biura Mieszkalnictwa. A teraz zmieniamy temat i czas na kilka słów o maturach. Jak wypadł egzamin dojrzałości w Toruniu, to sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Przejrzałam wyniki z podstawowych przedmiotów. 60% to średni rezultat z języka polskiego. Najlepiej spisali się absolwenci Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Średnia wyniosła 78%. Matematyka, tu wynik nieco lepszy, 63%. Świetnie spisali się ponownie uczniowie Uniwersyteckiego Liceum. Średnia to aż 94%. Angielski w Toruniu wypadł bardzo dobrze. Średni wynik to 83%. Tym razem najlepsi okazali się uczniowie pierwszego LO. Średnia to 97%.
12: Więcej informacji na Gra.fm.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Inflacja będzie wyższa niż zakładały dotychczasowe prognozy, informuje NBP. Na koniec roku ma ona wynieść 2,9%. Co będzie w kolejnych latach? Czy czeka nas drożyzna?
16: Według prognoz NBP nie, ale ceny będą rosnąć szybciej niż dotychczas zakładał bank centralny. Inflacja w 2027 roku ma wynieść 2,7%, w 2028 2,2%. To wartości wyższe niż

0: zakładały dotychczasowe prognozy. Winna jest wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen paliw.
1: To był Igor Skrzypek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
1: Co nas czeka w pogodzie w Toruniu w najbliższych godzinach? Choć na termometrach ma być do 22 stopni, to przez wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno trochę niższa. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, a parasole warto mieć pod ręką. Ciśnienie atmosferyczne może wzrosnąć, warunki biometeo są obojętne. Jutro właściwie bez większych zmian w pogodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
3: Chwila po 13. Mariusz Skłodanowski, dzień dobry. Wyczekiwany piątek już jest. Mam nadzieję, że odpowiedni humor też jest. A ten piątek to dzień kebaba i dzień frytek, do tego dzień Nikoli Tesli. Jest co świętować. Purple Disco Machine na początek, a później m.in. Bonnie Tyler, którą wspominamy w tych dniach w sposób szczególny.

0: Kaktus, jeden moment w radiu gra. Piątek się rozkręca, już niebawem wolne popołudnie i nawet jeżeli nie mamy urlopu, to mamy przed sobą weekend. No i pogoda może jeszcze nie rozpieszcza, ale już w niedzielę będzie bardzo ciepło i dużo słońca. To wtedy może plażing, smażing i książka w dłoni.
1: Zdecydowanie na leżaku książka zwykła, taka papierowa, jeszcze oświetlana słoneczkiem.
0: I właśnie o tych ciekawych propozycjach książkowych na te wakacje także w dzisiejszym programie, a wcześniej muzycznie w radiu gra Sam Feld, Armin van Buuren i Sibul.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Masz furę, rozbiłeś furę z acelerą.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
8: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Bull w radiu gra Wonderland. Wakacje, czas, kiedy spełniane są często dziecięce marzenia, o czym marzą te maluchy z Torunia.
1: Ja bym chciała spędzić wakacje tak, żebym chciała pojechać do swojej cioci, która ma psa, i chodzić na basen. Bym chciała jeździć z tatą na barbarkę rowery.
2: Ja do cioci i nad Monek. Ja chciał jechać na morze, a tam bym zrobił ogromny zamek z piasku. Kąpał się w głębokiej wodzie.
0: Ej, drogie dziecko, nad morzem to ta woda jeszcze zimna, a do tego strasznie wieje. Ale ma być lepiej. W radiu gra już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj, a później Jubal on the beach.
3: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: sama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.
4: Co nas czeka w pogodzie w Toruniu w najbliższych godzinach? Choć na termometrach ma być do 22 stopni, to przez wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno trochę niższa. Na niebie przeplatanka słońca i chmur, a parasole warto mieć pod ręką. Ciśnienie atmosferyczne może wzrosnąć, warunki biometeo są obojętne. Jutro właściwie bez większych zmian w pogodzie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Oskar Cyms, cały czas w radiogramy, przez cały czas na naszej antenie przyglądamy się i podpowiadamy wam, jak spędzić te wakacje, także muzycznie. Za dokładnie 20 dni, a więc 30 lipca o 19 w CKK Jordanki, kolejny koncert w ramach Metropolis Jazz Festival i kolejna światowa gwiazda, tym razem John Daversa Quartet. Przypomnijmy, to wielokrotny laureat nagrody Grammy, trębacz, virtuos, electronic, valve, instrument, kompozytor, producent, pedagog. Jeden z tych, którzy wyznaczają kierunki współczesnego jazzu. Warto poznać, warto posłuchać. My też tam będziemy. A już teraz w Radiu Gra Shawn Baker, VIP, a później Los Lobos.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy na naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.

0: tankowane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa kujawsko-pomorskiego. Do 15 lipca przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, pomocy społecznej, oświatowych, opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacji mogą zgłaszać kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po reklamie.
12: Jest 14 o tym, co w Toruniu, w kraju i na świecie w najświeższym raporcie Radia Gra.
13: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców, bo w poniedziałek o poranku wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu Nowatorego. Jest to związane z prowadzonymi tam pracami, dlatego też zamknięty będzie odcinek wspomnianej ulicy od ronda Lecha Bądkowskiego do wjazdu na nowo budowane osiedle TTBS na wysokości Pałubickiego. Dojazd do osiedla pozostanie od strony Polnej i Mazowieckiej. Zmieniamy temat. Za nami Święto Toruńskiej Policji, a także oficjalna uroczystość w auli UMK, podczas której ponad 100 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie. Z kolei na bulwarze filadelfijskim w Toruniu odbył się piknik profilaktyczny dla mieszkańców.
14: Pamiętajmy, że jest okres wakacyjny i tutaj zwracamy szczególną uwagę na przypominanie zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym wszystkich zasad dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
15: Zachęcamy do rozwagi. Przede wszystkim przy kąpieliskach. Kąpiemy się w miejscach dozwolonych, gdzie są ratownicy, przy białej fladze. Nie kąpiemy się, nie wskakujemy do wody, której nie znamy.
16: A zapobiegać możemy myśląc przy tym. Najbardziej zdrowy rozsądek i myślenie.
13: Mówili policjanci z Torunia i z regionu, Zofia Wrzeszcz, Agnieszka Bubień i Maciej Rosołowski. Słuchacie raportu? Francja przygotowuje się na kolejną falę ekstremalnych upałów. Jutro od południa w Paryżu będzie obowiązywał czerwony, najwyższy alert pogodowy. Termometry w stolicy mają pokazać ponad 35 stopni, a wysokie temperatury nie odpuszczą także w nocy. Fala upałów przechodzi też przez Wielką Brytanię. Wczoraj w Londynie termometry pokazały nawet 36 stopni.
17: Kiedyś lato na wyspach oznaczało powyżej 20 stopni Celsjusza i to przez kilka dni. Wciąż wydaje nam się, że jesteśmy zimnym krajem. Nasza infrastruktura i my sami nie jesteśmy w żaden sposób na tę zmianę przygotowani.
13: Usłyszał w Londynie Bogdan Frymorgan.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
13: Dziś w Toruniu utrzyma się jeszcze ten nieco silniejszy wiatr, do tego możliwe są przelotne opady deszczu, a jutro na termometrach maksymalnie do 22 albo 23 stopni. Parasole także mogą się przydać.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
1: Kolejne wiadomości w Radiu Gra za niecałą godzinę. Jeżeli przed wyjazdem na wakacje, na urlop zastanawiacie się, czytać czy nie czytać, to oczywiście, że czytać. Pytanie tylko w jakiej formie: e-book, czytnik czy tradycyjna książka. Za chwilę zapytamy o to także mieszkańców Torunia. A muzycznie Kaigo, Save My Love, już teraz.

0: ACDC Catch Heaven and Hell jeszcze z czasów, kiedy nie było dylematów. Jeżeli już sięgało się w czasie wakacji po książkę, to wiadomo było, że była papierowa. A teraz, zanim się zdecydujemy, co przeczytać, to trzeba się zastanowić, w jakiej formie. I o to pytaliśmy naszych mieszkańców.
1: Mi się po prostu to dużo lepiej czyta niż czytnik. Audiobooków po prostu nie słucham za dużo.
2: Jeżeli miałbym wybrać, to wybrałbym książkę na leżaku. Wtedy można się zrelaksować i w pełni skupić na czytanej lekturze.
3: U mnie wygrywa zdecydowanie audiobook, ponieważ mam już tak zmęczone oczy od pracy przed komputerem, że teraz skupienie się na słuchu jest dla mnie przyjemnością.
4: Znam takich, którzy dopłacają za dodatkowy bagaż, żeby tylko te książki na wakacje w formie papierowej wziąć.
2: Czytnik. Na wakacjach można przeczytać nawet kilka książek wtedy.
5: Na czytniku, bo jest najłatwiej, nie dość, że łatwa czcionka.
6: Tylko tradycyjnej. To jest sam fan przewracania tych kartek.
7: I ten zapach książek. Tak, takiej starej z biblioteki najlepiej.
0: A ja przyznaję, też jestem tradycjonalistą. Nie ma to jak papierowa książka. W Radio Gra po przerwie Sylwia Grzeszczak i będziemy robić och i ach.

0: Teraz przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kropla, kropla i kropelka, na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra i do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty.
3: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych, mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki, Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
4: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Well, well, welcome!
6: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
7: Pazura, co ty nam robisz?
6: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.

0: jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka!
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Warto w mieście.
1: Przeglądamy się propozycją na kolejny wakacyjny weekend. Zacznijmy od Kombinatu Kultury, gdzie dzisiaj bardzo mocne metalowe brzmienia. Dreadstone odwiedza Toruń w ramach swojej trasy koncertowej Metal Jego Mać. Będzie mocno początek po godzinie 18:00. Wystąpi chociażby jako support toruńska formacja Steel Empire. Za to dzisiaj do niedzieli w Dworze Artusa Toruń Milonga Festiwal i Pierniki Summer 2026. Już od 19:00 wyjątkowe brzmienia i ten niezwykły klimat. Warto się dać porwać do tańca.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wideo online w Radio Gra. Wakacje w pełni, a na toruńskich ścieżkach i chodnikach zaroiło się od elektrycznych hulajnóg. I tu za policją przypominamy, że moda na tego typu rozrywkę nie zwalnia z myślenia, do tego obwarowana jest całą masą przepisów. I tu dla rodziców przypominamy: dzieci poniżej 13 roku życia mogą jeździć tylko w strefie zamieszkania i pod opieką dorosłego, a osoby do 16 roku życia muszą mieć kask. Zadbajmy o to, aby nasze dzieci zakończyły te wakacje z uśmiechem na twarzy, a nie na sorze. A po przerwie w radiu gra Rod Stewart, Baby Jane, a później Shakira, Zoo.
1: Reklama.
2: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
3: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
2: Chodzi mi o te wypieki.
3: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
9: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
10: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
11: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
12: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
13: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
14: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
15: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
16: Bo jest tu Politechnika.
17: Bo jest Politechnika Bydgoska.
18: Bo jest Politechnika Bydgoska.
19: Politechnika Bydgoska.
20: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
21: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
22: Ale duża.
23: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
22: To co?
23: To do MediaExpert.
24: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
25: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
26: Castorama.
27: Teoria.
26: I praktyka.
27: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
26: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
28: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
29: O reklamie.
30: Dziś w Toruniu utrzyma się jeszcze ten nieco silniejszy wiatr. Do tego możliwe są przelotne opady deszczu, a jutro na termometrach maksymalnie do 22 albo 23 stopni. Parasole także mogą się przydać.

Shakira, Zu w Radiu Gra. Pogoda nie rozpieszcza, więc może jak to w piątek wizyta do trójckiego multiplexu. A tu w programie dla miłośników horrorów Powrót martwego zła Ogień. A jeśli chodzi o Milusińskich, to tu zapewne zainteresuje ich film Wajana, tak, aktorska wersja słynnej bajki. No i przypomnienie kultowego filmu Przekleństwa niewinności. To absolutna klasyka sprzed lat. Debiut reżyserski Sofii Coppoli. A już teraz w Radiu Gra. Przypominam wakacyjne hity sprzed lat. Inner Circle, Games People Play.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest młyniec składni. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest

0: nowej przygody, a po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
1: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Piątek, 10 lipca, imieniny Amelii i Filipa. Czas na raport Radia Gra o 15.
7: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Ponad 15 milionów złotych będzie kosztować modernizacja 4 budynków przy ulicy Rolniczej w Toruniu. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. To budynki w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
8: Jeśli chodzi o skomplikowaność pracy, tak naprawdę największym problemem pewnie będzie to, że trzeba tam dokonać pewnych rozbiórek, demontaży elementów, które nie nadają się do użytku, bo będziemy zarówno wymieniać stolarkę zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Dokładna termomodernizacja obiektu plus dostawienie balkonów zewnętrznych. Mieliśmy już podobne doświadczenie, co prawda z innym wykonawcą. Budynki Rolnicza 9-11 zostały wykonane też w terminie.
7: Mówił Łukasz Niewiadomski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Toruńskiego Magistratu.
9: Kultura w Radiu Gra.
7: Dzisiaj w Teatrze Muzycznym w Toruniu odbędzie się polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie kultowego filmu. Musical porusza tematy rodzinnych relacji, akceptacji i walki o marzenia.
10: Tam jest wszystko w tym cudownym filmie, który ja uwielbiam. Dlatego też nie robiliśmy castingu ogólnopolskiego, tylko i wyłącznie wewnętrzny casting wśród aktorów, którzy już z nami współpracowali, którzy wiedzą, jakie są wymagania tej sceny.
7: Mówiła Anna Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu. Słuchacie raportu? Rosja wykorzystuje sztuczną inteligencję do szerzenia dezinformacji. Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega przed fałszywym nagraniem, które krąży w mediach społecznościowych. To wygenerowany przez AI film, w którym dowódca ukraińskiego pułku sił dronowych przekonuje, że Ukraina nie potrzebuje pomocy Polski. Fałszywość nagrania potwierdziły narzędzia do weryfikacji materiałów multimedialnych.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: To jest raport sportowy, zapraszam. Wieczorem na Mundialu drugi ćwierćfinał, który wyłoni półfinałowego rywala Francji. Przypomnijmy, Francja po wczorajszej wygranej z Marokiem 2-0 jako pierwsza drużyna awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. A dziś starcie Hiszpanów z Belgami, początek tego meczu o godzinie 21:00. W pozostałych parach ćwierćfinałowych Anglia zagra z Norwegią, to jutro o 23:00, a Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią, to w nocy z soboty na niedzielę, a dokładniej o godzinie 3, 12 lipca. Z kolei półfinały rozpoczną się we wtorek, 14 lipca.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian, a jutro na termometrach maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia.

0: ciśnienia, parasole mogą się przydać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Słuchajcie, Radia Gra w piątkowe popołudnie, coraz bliżej kolejnego weekendu, a w tej godzinie na naszej antenie między innymi o zmianach na starówce. Będą też wielkie hity Spice Girls, David Guetta czy Jazu, zróbcie głośniej.

0: Awa Max, Torn w Radio Gra. Toruński magistrat kapituluje i poprawia niedawno wprowadzoną rewolucję drogową na Starówce. Wszystko to po fali protestów mieszkańców, rowerzystów, taksówkarzy. I teraz urzędnicy zapowiedzieli korektę organizacji ruchu, a zmiany wejdą w życie już w drugiej połowie lipca. Rowerzyści cieszą się, bo znów legalnie pojadą przez rynek staromiejski, co przywróci połączenie pomiędzy rynkiem nowomiejskim a placem Rapackiego. Z kolei taksówki ponownie wjadą na Most Pauliński, Szczytną czy Mostową, co ułatwi życie seniorom i turystom z bagażami. No i warto dodać, że kierowcy taksówek zadeklarowali, że nie będą tam parkować, a jedynie podrzucać pasażerów. No jak widać, toruński beton da się skruszyć.
1: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99.

0: Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Lucrecia McNeil w Radiu Gra Someone Loves You, Honey. Tęsknicie za festiwalem Skyway? No nie pozostaje nic innego, jak odwiedzić naszych sąsiadów w Grudziądzu. Przed nami być może jeden z najbardziej widowiskowych weekendów tego lata w regionie. 17 i 18 lipca to właśnie Grudziądz zamieni się w stolicę światła i kolorów. A to za sprawą kolejnej edycji festiwalu Energa Magic Lights. Wielkoformatowe instalacje, zaawansowane pokazy multimedialne, specjalne strefy, to wszystko za darmo. No tak nieco żartując, nie można mieć wszystkiego. Toruń zabrał ostatnio zwycięstwo i być może playoff GKM-owi, więc dla równowagi Grudziądz niech teraz pobłyszczy, choć nie na torze.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SP ZOO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie. W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej nie powinniśmy spodziewać się większych zmian, a jutro na termometrach maksymalnie do 23 stopni Celsjusza, na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Parasole mogą się przydać.
0: To jest Radio Gra.

0: kasa piękniejsza w Radio Gra. Mam nadzieję, że u was kasa się zgadza. Wystarczy na ten weekend udanych zakupów, a potem mam nadzieję wspaniałego weekendu. Ale zaraz, za chwilę najświeższy raport Radio Gra o 16.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
6: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Rusza 8. edycja konkursu Najlepszy terapeuta zajęciowy województwa.

September, ale o wrześniu to jeszcze nie myślimy. Cieszymy się wakacjami. Lipiec, weekend, piąteczek i taki klasyk z radiem gra na wakacjach. Wulewu już się rozkręca, tak, tak. Nasz gramofon będzie tutaj używany w trakcie tego lata. Po to tutaj jest z czarnego krążka z trzaskami Abba Teraz.

Czy można połączyć gwiazdy muzyki góralskiej, DJ-a i jeszcze rapera? No można, takie combo, naprawdę, zrobił to DJ Gromi. Tutaj oczywiście jeszcze Golec Orkiestra, no i raper BDOS, którego znacie z ostatnich występów, także w internecie, górą ty. Zostańcie z nami, bo za chwilę Kamrat, Be Mine, piątkowo-weekendowo, ale na wakacjach zaśpiewa też Week Astley. Chyba wszyscy pamiętają i śpiewają do dzisiaj Together Forever With You.

0: Fajnie to przerobili. To była oryginalnie taka rockowa ballada zespołu Cutting Crew. Tutaj wersja naszych remikserów z Polski, Komodo, I Just Died In Your Arms. A ja mam dla was nowość. Na wakacyjny weekend z Radiem Gra DJ Alok zrobił numer z Jennifer Lopez, która wraca do swoich muzycznych korzeni, nie tylko tych latynoskich, ale bardziej tanecznych i klubowych. Jennifer Lopez, lata lecą, a ona z każdym rokiem wygląda tak jakby, jak nie młodziej, to tak jakby się zatrzymała. Kto się zgodzi? Alok i JLO, nasza nowość Everything Is Fine.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Klasyk przerobiony tak jakby na klubowy beat. Bracia z Brazylii, Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Do tego bujamy się i tańczymy na wakacjach. A ja dziękuję za kartki pocztowe, które docierają powoli do Radia Gra. Bądźmy tacy trochę analogowi. Jeżeli jesteście gdzieś w ciekawym miejscu, to proszę wysłać mi kartkę do nas. Tadek napisał, że pozdrawia wszystkich słuchaczy. Pojechał sobie na Mazury, na ryby. Jeszcze nic nie złapał, ale chciałby zamówić zespół Kombi. Tadek, dzięki, pozdrawiam, baw się dobrze. Tak, zespół Kombi zagra i zatrąbi już za chwilę dla ciebie. Kultowe, słodkiego, miłego życia.
1: Reklama.
2: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa do 26 lipca i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Widzieliście, co zrobił Calvin Harris na festiwalu Open Air? Mnie nie było, ale kilku znajomych było. Opowiadali, że było naprawdę zacnie, bardzo przebojowo. Calvin Harris, Sam Smith tutaj w hicie Promises. No można go złapać jeszcze na imprezach na Ibizie. Bardzo mu się podobało w naszym kraju. Calvin Harris pozdrawia wszystkich polskich fanów. Zostańcie z Radiem Gra, bo mam tutaj świetne hity na wakacje. Za chwilę Guru Josh, wróci też Kylie Minogue.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
15: Po reklamie.

obiecane, zagrane na starcie weekendu. Piątkowo w radiu gra Guru Josh i jego Infinity. Początkowo ta piosenka była trochę wolniejsza, brzmiała zupełnie inaczej, było jeszcze więcej saksofonu. Guru Josh przerobił to po ładnych kilku latach. Teraz Kylie Minogue, królowa disco, księżniczka to na pewno. Kto się zgodzi, że królowa? Niedługo podobno nowa płyta, nowe numery. Kylie Minogue tutaj w wielkim hicie. Niezapomniane Can't Get You Out of My Head.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

La la la la la la la, no ten refren nucił sobie kiedyś cały świat. ATC Around the World, za chwilę jeszcze raz trochę polskiej, tym razem klasyki. Elektryczne gitary, dawno tu nie było. Słynne włosy, tak, noś, długie włosy. Będzie ci lepiej, będzie ci łatwiej. Podobno wśród dziewczyn, no były takie teorie. Teraz mówi się, że to łysi mają lepiej. Możecie dyskutować dzisiaj wieczorem, a w międzyczasie u mnie kolejna słoneczna nowość w Radiu Gra. To Shimza, mistrz Afro House'ów i Jarko w numerze Fire Fire.

0: dzienny, 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 zł. Z

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
2: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Noc pozwoli, to będziemy oglądać gwiazdy na pewno. Stars od ekipy Vice, a teraz wracamy do gwiazd muzyki Eurodance. Takie klasyki, takie wspomnienia z Radiem Gra na wakacjach. No i słuchało się tych hitów, prawda, przy ognisku. Scooter, DJ Bobo i Fun Factory obowiązkowo, także w tym hicie. I wanna be with you.
1: Check it out, check it out.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid.
1: Po reklamie.

Hurricane to Offenbach i Ella Henderson dla każdej Amelii na imieniny w piątkowy wieczór z Radiem Gra. A wiecie, że gdy Amelia pogodna, to będzie jesień dorodna. Trzymajmy się tej wersji. Amelia, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy także Filipa, ale także Aleksandra. Dla wszystkich świętujących z nami Blue System na wakacjach. Body to body, everybody.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

hity pełne energii z radiem gra na wakacjach Michael Sombello przy piątku, jego Maniac. Teraz wiadomość dla tych, którzy może podsłuchują nas na kanapie. No to proszę tam się przytulać, bo badania wykazały, że przytulanie przed snem jest bardzo korzystne, pomaga organizmowi odpocząć, a także hamuje proces myślowy, co ułatwia zaśnięcie. Wiadomo, że generalnie myślenie ma kolosalną przyszłość, ale wieczorem może warto zwolnić, po prostu uwolnić to myślenie i posłuchać sobie dobrego bitu. Teraz właśnie taki soczysty kawałek, nasz kolejny import z Norwegii, projekt The Bauza w nowości I Wanna.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

Piotr Mere odpali wrzesień, w lipcu september. Słuchajcie, wakacje to także czas ognisk, a przy ognisku często pojawia się gitara, ktoś tam coś zagra, ktoś tam coś zaśpiewa. A czy potrafilibyście zaśpiewać ten hit? No wyobraźcie sobie, że wszyscy śpiewacie przy ognisku. Refren chyba kojarzą wszyscy. Gypsy Kings, wakacyjnie słynne Volare. Pienso con sueño para

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.

0: reklama.
1: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.